0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Fotbalová Karviná i primátor Wolf se odvolají proti trestům etické komise fotbalové asociace. V Třinci se zítra pro auta uzavře náměstí míru. V Havířově vzniklo nové dětské centrum Pluto. Zítra bude oblačno s přehánkami a s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv vítá Lenka Blažejová, přeji hezký večer. Fotbalový klub Karviná a primátor města Jan Wolf se odvolají proti trestům uloženým etickou komisí Fotbalové asociace České republiky v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Tu řeší také policie. Nesouhlas s verdiktem komise zveřejnili potrestaní v samostatných prohlášeních.
2: Fotbalový klub se distancoval od jakéhokoliv údajného ovlivňování hráčů či rozhodčích.
3: Navrhli jsme rovněž řadu důkazů v náš prospěch, proto jsme nyní překvapeni, že etická komise Fačr žádný z těchto důkazů neprovedla a podle našeho názoru uspěchaně rozhodla.
2: I primátor Wolf odmítá, že se dopustili jakéhokoliv korupčního jednání. Na svou politickou funkci rezignovat nehodlá. Činovník klubu čelí 12-letému zákazu činnosti v soutěžích Fačr a 3-milionové pokutě. Karviná byla vyloučena z šance ligy a má zaplatit pokutu 10 milionů. Stejně jako Karviná i další klub zapletený do kauzy, první SC Znojmo přijde o finanční podporu. Město mu letos nevyplatí dotaci 1 milion korun. Krištof Kousal, Český rozhlas.
1: Náměstí míru v Třinci bude od zítřka uzavřené pro osobní dopravu. Vznikne tam provizorní autobusové stanoviště. Provoz autobusů se tam plně přesune o půlnoci zpátku na sobotu. Jak dodává mluvčí magistrátu Stanislav Češlár, samotná rekonstrukce stávajícího autobusového stanoviště začne 22. června.
4: Přepravní budova na stávajícím autobusovém stanovišti včetně toalet zůstane v provozu. Na náměstí míru budou jízdní řády umístěny na 6 velkých informačních tabulích. Od pondělí 22. června budou cestujícím s orientací pomáhat pracovníci koordinátora KODIS.
1: V Havířově vzniklo nové dětské centrum Pluto. Pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc, nechal za 73 miliony korun vybudovat Moravskoslezský kraj. Z Národního plánu obnovy Ministerstva práce a sociálních věcí získal na to 30 milionů korun. Zařízení bude pomáhat například týraným dětem, anebo těm, jejichž rodiče skončí v nemocnici, anebo ve vazbě. Prostředí nového centra je navrženo tak, aby působilo jako běžné. Domov. Je rozděleno na 3 samostatné domácnosti, ve kterých může být celkem 12 dětí. Téměř 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny vévody z Edinburgu, zkráceně DOFE. Dnes si v Praze slavnostně převzali. Zlatou úroveň ceny získali za to, že se alespoň 18 měsíců pravidelně věnovali dovednostem, které si sami vybrali, třeba sportovali, anebo se věnovali dobrovolnické činnosti. Jak může certifikát oceněným pomoct, vysvětluje ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastichová.
5: Mezinárodní cena vévody z Edinburgu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladý lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
0: Počasí.
1: V noci bude v regionu oblačno, přehánky, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Přes den bude většinou oblačno, místy čekáme přehánky odpoledne i bouřky, později večer budou přehánky ustávat. Nejvyšší teploty kolem 23 stupňů, na horách 14 až 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 dejte velký pozor na kilometru 329 ve směru z Ostravy na Brno. Je tam opilý muž a hrozí nehoda, tak jeďte velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Polskie Radio w Ostrawie. Wydarzenia.
7: Dobry wieczór. Wtorek, 16 czerwca 2026 roku. Imieniny Aliny i Judyty. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Komisja Etyki Czeskiego Związku Piłki Nożnej wykluczyła klub MFK Karwina z najwyższej czeskiej ligi. W wyniku śledztwa w sprawie zakładów bukmacherskich i korupcji klub został również ukarany grzywną w wysokości 10 milionów koron. Decyzja komisji nie jest jeszcze prawomocna. Oprócz klubu za wpływanie na 3 mecze ukarany został również jego działacz i prezydent Karwiny Jan Wolf. Jak poinformował wiceprezydent Łukasz Raszyk z partii Socdem, na Wolfa nałożono grzywnę w wysokości 3 milionów koron i 12-letni zakaz działalności w Związku Piłki Nożnej. Plac w pokoju w Trzyńcu będzie od jutra zamknięty dla samochodów osobowych. Powstanie tam tymczasowy dworzec autobusowy, a ruch autobusowy przeniesiony zostanie tam o północy z piątku na sobotę. Na obecnym dworcu autobusowym zaś rozpocznie się 22 czerwca remont kapitalny. Ewa Farna zameldowała się we wtorek z nowym albumem studyjnym. Płyta ADHD Pop jest 6. wydawnictwem pochodzącej z Wędryni piosenkarki. Jak napisał Głos, Farna zaprezentowała fragmenty nowego albumu na żywo podczas 2 udanych weekendowych koncertów w praskim Edenie. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Od historii miejsca, dawnych zabudowań i tradycji ważenia piwa zaczyna się opowieść o browarze zamkowym w Cieszynie. W ramach industriady browar można było zwiedzić z przewodnikiem. O tym, co warto wiedzieć na początku, co najbardziej zapada w pamięć zwiedzającym, mówi Krzysztof Socha.
8: No przede wszystkim zaczynamy od naszej takiego zakorzenienia w historii, czyli od rozpoczęcia działalności w 1846 roku, czyli XIX wiek, jak właśnie Hazur wybudował ten browar. W tamtym czasie tak naprawdę największy, najnowocześniejszy browar w tym regionie. Chyba ta ważenia, czyli klasyczne ważenie, gdzie już naprawdę niewiele browarów taką ważenie jeszcze jak my ma, czyli w sposób taki klasyczny, naturalny, prawdziwy podchodzi do ważenia piwa. Zazwyczaj goście nasi nawet nie chcą wierzyć, że my nadal używamy takiego sprzętu, ponieważ przyzwyczajeni są do zupełnie innego widoku ważelni, czyli już nowoczesnej linii produkcji piwa. My nadal ważymy w sposób klasyczny, tak jak to się ważyło kiedyś historycznie. Myślę, że no właśnie to mocne powiązanie z historią samego browaru i samego tego piwowarstwa tam w tym regionie. Jesteśmy najdłużej działającym nieprzerwanie browarem. No i mamy tu faktycznie wiele historycznych, starych, zabytkowych przestrzeni, no nieruszonych tak naprawdę przez wiele lat.
7: W karwińskiej bibliotece przybyło nowych czytelników. Najmłodsi z nich wzięli udział w uroczystym pasowaniu, podczas którego poznali bibliotekę, zasady korzystania z książek i świat dziecięcej literatury. O tym, jak wyglądało wydarzenie i dlaczego takie pierwsze spotkanie z biblioteką jest ważne, opowiada bibliotekarka Marta Orszulik.
9: Pasowanie nowych czytelników w oddziale literatury polskiej Biblioteki Regionalnej Karwina przebiegało bardzo uroczyście. Najpierw 17 pierwszoklasistów musiało wykazać się wiedzą o bibliotece i książkach. Były też różne zadania, podczas których dzieci wcieliły się w autorów książki i według alfabetu miały się ustawić obok półek z książkami. Poznawały też różne postacie bajkowe i dzieliły się wiedzą o książkach, w których te postacie występowały. Pani bibliotekarka Dorota Wawreczka przygotowała właśnie te zajęcia i po sprawdzeniu wiedzy o bibliotece dzieci były pasowane na czytelników biblioteki. W tej uroczystości wziął udział wiceprezydent miasta Karwiny Andrzej Bizoń oraz pani dyrektor Biblioteki Regionalnej Karwina Marketa Kukrechtowa.
7: Miłośnicy klasycznej motoryzacji spotkali się w Cieszynie Krasnej. Przy miejscowej remizie odbył się zlot pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 1996. Oprócz samochodów i motocykli można było zobaczyć także wystawę kolekcjonerskich modeli aut strażackich.
10: O idei wydarzenia mówi jego organizator Konrad Kantur.
11: Ten pomysł się wziął ponad rok temu. Zacząłem jeździć na inne klasyczne zloty, takie jak Bielskie Klasyki Nocą w Bielsku Białej, czy Grupa Kęty. Tam też jeździłem.

Jak już mówiliśmy wczoraj, olżychowiczanie obchodzą 120 urodziny swojej polskiej szkoły. Wczoraj byliśmy na jubileuszowym festynie, dzisiaj wpadniemy wprost do szkoły jubilatki, gdzie w sobotę odbył się dzień otwarty oraz wystawa mapująca historię placówki. A było pięknie, już w drzwiach uczniowie witali gości po polsku, czesku i angielsku, a w jednej z klas umilały dzień gościom utalentowane młode wokalistki.

0: hlavně spotkáme se s paňou Alinou Ruckou, tím razem v budinku školy. Festin minou, myslel, že budu bardzo udany. Tutaj myślałem, že będzie cicho, będzie poważnie, bo dzień otwarty, a tu dziewczyny ciągle śpiewają, nagrałem też coś, talenty są.
1: Tak, talenty są, a ja właśnie chciałam, żeby dzisiejszy dzień otwartych drzwi naszej szkole, żeby wyglądał nie tak na poważnie, ale żeby odzwierciedlał to, co tutaj dzieje się w tej szkole, ponieważ wchodząc do naszego budynku zawsze słychać śpiew, słychać gwar, dzieci, widać uśmiechnięte buźki, widać radość, a więc nasza szkoła właśnie tak się prezentuje.
0: Wczoraj przedstawienie przede wszystkim, dzisiaj dzień otwartych drzwi, co tu wszystko możemy zobaczyć, bo na pewno przyjdą przeważnie absolwenci, prawda, żeby przypomnieć sobie, ale też chyba rodzice ze swoimi pociechami, żeby wybrać na przykład tę szkołę.
1: Tak, tak, na pewno liczymy na naszych rodziców ze swoimi dziećmi, które tutaj uczęszczają do szkoły. Przyjaciele szkoły na pewno tutaj do nas zawitają i no też liczymy na to, że być

0: może ktoś się zjawi, kto byłby zainteresowany tym, żeby wysłał dzieci do naszej placówki.
1: A dojeżdżają do tej waszej szkoły także dzieci na przykład z Trzyńca czy z okolicznych jakichś dawniej samodzielnych miejscowości, dzisiaj dzielnic Trzyńca?
0: Mamy dzieci z Gutów, mamy dzieci z Tyry, z Olrzychowic oczywiście, no i jedna dziewczynka z Trzyńca.
1: Co tu wszystko dzisiaj można zobaczyć? Bo jeśli się wchodzi, to tam jest taka historyczna klasa. To jest chyba w sali gimnastycznej.
0: Ta sala gimnastyczna, o której pan mówi, ma wielorakie użycie. Jest tam sala gimnastyczna, jest świetlica oraz przedszkole również korzysta z tej salki. I właśnie tam wystawiłyśmy różne stare rzeczy, które znalazłyśmy na strychu, a jest ich niemało. Można zobaczyć stare maszyny do pisania, stare projektory, rusztowania na mapy geograficzne i wiele różnych pomocy, które już teraz dzieci nie używają, ale zostały jeszcze w naszej szkole.
1: W innych klasach też jest trochę historycznie. Niemniej ludzie mogą tu zobaczyć, jak teraz szkoła żyje. Niemniej są to na przykład elementarze z różnych lat, no i zeszyty szkolne, w których ja z radością stwierdziłem, że pisze się tak samo, jak ja pisałem kiedyś.
0: Tak, tak. Pisze się tradycyjnym pismem wiązanym. Wystawiłyśmy elementarze, właściwie pierwszy elementarz, który tam jest ten najstarszy, jest z lat 70., a kończy się teraźniejszym elementarzem żółtym, Przygoda z Elkiem. No a w naszej szkole chcemy, żeby tradycja cały czas była, żebyśmy cały czas pisali pismem wiązanym. Były jakieś próby o to, żebyśmy przeszli na pismo Comenia Script, ale całe szczęście rodzice nie zgodzili się, ponieważ tu chodzi o to, żeby wszyscy rodzice, którzy wysyłają dzieci do klasy pierwszej, zgodzili się i wtedy nastałaby zmiana tego pisma. Na szczęście rodzice nie zgodzili się, no i piszemy nadal pismem wiązanym.
1: W tej największej klasie są podręczniki praktycznie z wszystkich przedmiotów.
0: Tak, w największej klasie, w której jest również klasopracownia komputerowa, znajdują się podręczniki również starszej daty i właściwie pokazane, jak się odnawiają, jak idzie wszystko w przyszłość i tam można pooglądać właśnie te wszystkie.
1: Mnie też zainteresowała wizja, jaką mają dzieci o tym, jak ich szkoła będzie wyglądać za 100 lat.
0: Tak, to było bardzo ciekawe. Rzeczywiście wyobrażają sobie różne rzeczy, ale przede wszystkim, co jest dla nich ważne, to pani nauczycielko, my musimy tutaj mieć ślizgawki, żeby się ślizgać, nie chodzić po schodach, ale ślizgać się z drugiego piętra aż na dół. Chcą tutaj mieć basen, chcą tutaj mieć heliport i jeszcze wiele innych fajnych rzeczy, które można zobaczyć na rysunkach, które wiszą na gazetkach ściennych.
1: Zapytam jednak poważnie, jak wygląda sytuacja w Olrzychowicach? Będzie na rybek? Utrzyma się ta szkoła minimalnie te 100 lat?
0: Musi. Naprawdę musi. Na razie na rybek jest. Oczekujemy, że do klasy pierwszej przyjdzie 15 dzieci. Następne lata również wyglądają bardzo optymistycznie. Wierzę w to, jeżeli będą tutaj osoby, które pracę swoją będą robiły z sercem, to ta szkoła nadal będzie trwała.
1: Wysłuchali państwo materiału z naszej sobotniej wizyty w Olrzychowickiej szkole. W Teatrze Cieszyńskim odbywają się ostatnie w kończącym się sezonie przedstawienia, a wkrótce rozpoczną się teatralne wakacje. Jak minął ten sezon, a jak będzie po wakacjach? O to zapytaliśmy najpierw kierownika artystycznego sceny Bajka, Jakuba Tomoszka.
2: Panie Jakubie, w trakcie tego sezonu na nowoście się wprowadzili, prawda? Bo trwał remont ponad chyba 2 lata i było trzeba trochę improwizować, grać czasami w warunkach takich trochę bojowych. Jaki był w takim razie ten sezon już częściowo na własnych śmieciach ponownie?
3: Bardzo ciekawy. Właściwie to z remontem to myśmy się przeprowadzili do naszego namiotu, teatralnego namiotu i potem graliśmy jeszcze w Trisi. Mieliśmy tylko 2 premiery rocznie. Teraz wracając do teatru, znowu wracamy do tych 3 premier rocznie. To właściwie 6, ponieważ każda premiera jest dwujęzyczna.
1: To w takim razie to wasi głównie mali widzowie mogli w tym roku obejrzeć na scenie?
3: Nasi mali widzowie, my mamy trochę zróżnicowane tych widzów, to znaczy, że mamy pierwszą kategorię, to są przedszkola i pierwszy stopień, potem mamy drugi stopień, no i studentów. I właściwie to dla studentów powstał jeszcze 2 lata temu Frankenstein. W tym roku mamy do starszych widzów Dziwożonę. Przedtem mieliśmy premierę Aksamitu jednego królika, który był właściwie do tych najmłodszych. I teraz mamy lisicę Ryśkę, która jest właściwie takim środkiem pomiędzy tymi dwoma grupami widzów.
2: Czyli można by powiedzieć, że już nie jesteście takim typowym lalkowym teatrem. Częściowo można raczej takim alternatywnym, jak to się czasami nazywa.
3: Nie, jesteśmy lalkowym. Właściwie to my usiłujemy o to, żeby każdy widz znalazł się w lalkowym teatrze. Właściwie tak myślą ludzie, że lalkowy teatr to tylko dla dzieci, a właściwie to nie jest prawdą, ponieważ i lalkowy teatr potrafi być dla dorosłych, czy jest dla dorosłych widzów. Właściwie każdy spektakl nasz i usiłujemy o to, żeby to był spektakl lalkowy. Żeby były użyte lalki albo obiekty, które możemy nazwać potem lalkami.
2: Właściwie w jakim składzie teraz gra bajka? No i kto jeszcze wszystko pracuje w ramach zespołu?
3: Pracują Wanda Michałek, Dorota Grycz, ja. Jeszcze mamy Ewę Kus i Danielę Sedlaczkową, która jest teraz właściwie na macierzyńskim. I mamy taki narybek Tomka Grycza, to jest właściwie syn Doroty Grycz. Mamy Tomasza Nojera i Alżbietę Siemaczkową.
2: Jakie będą wakacje?
3: W tym roku nas czeka urlop, trochę krótszy, ponieważ my jeszcze 1 lipca gramy, czy wracamy z festiwalu w Chrudimi. I potem rozpoczynamy sezon 17 sierpnia. To znaczy, że czeka nas miesiąc i pół urlopu. Wracając do tego, to właściwie teraz czerwiec jest takim pod znakiem festiwali. Byliśmy teraz w Koszycach, gdzie zdobyliśmy nagrodę małego widza i byliśmy tam z księciem Bajaj.
2: A jak będzie po wakacjach? Co wszystko przygotowujecie?
3: Po wakacjach nas czeka Kulka. To jest taka premiera Brania Mazucha, który już u nas robił Barwy. Potem nas czeka Pejsek i Kociczka Czapka. To będzie dla zupełnie najmłodszych. A potem nas czekają Mity greckie. To właściwie tytuł dla starszych dzieci, to znaczy drugi stopień szkoły podstawowej.
2: Wy już raczej nie wyjeżdżacie, raczej ściągacie widzów tutaj do teatru.
3: Tak. Chcemy, żeby widz, na przykład, ja nie wiem, z Jabłonkowa, z Karwiny, przyzwyczaił się chodzić do Teatru Cieszyńskiego. Jak wspominam swoje młode lata, to jestem Strzyńca i pierwszy raz w Teatrze Cieszyńskim byłem, kiedy rozpocząłem studia tutaj na gimnazjum w czeskim Cieszyn. To żeby przyzwyczaić tego widza chodzić do Teatru Cieszyńskiego, chcemy, żeby tu przyjeżdżali. Nie ma tak, jak kiedyś bajka wyjeżdżała. Chociaż my teraz wyjeżdżamy, ale do domów kultury, które zapewniają nam zaplecze tych naszych spektakli, ponieważ już te spektakle nie są proste, ale komplikowane, na przykład na świeceniu albo w projekcji.
2: Wasza chodzi o to, że wy już macie nareszcie od kilku lat swoją własną scenę tutaj.
3: To mała scena, która powstała zaraz po COVID-zie i od roku 2022 właściwie byliśmy tutaj na małej scenie. Po remoncie właściwie wróciliśmy.
2: A dobrze się tu gra?
3: Bardzo dobrze.
1: O sezonie rozmawialiśmy z szefem bajki Jakubem Tomoszkiem. Odwiedziliśmy też kierownika artystycznego Sceny Polskiej Bogdana Kokotka. Posłuchajcie zatem Państwo naszej z nim rozmowy.
2: Panie Bogdanie, ten sezon był tak trochę jeszcze nietypowy, bo dopiero w trakcie sezonu, chyba w grudniu, się po remoncie wprowadzili na nowo. Wcześniej grywali się na przykład na scenie Teatru imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie. Jaki był właściwie ten sezon w takim razie?
4: Sezon nie był jeszcze tak w pełni wolny, bo mieliśmy do końca grudnia remont teatru. I dopiero tak naprawdę od nowego roku kalendarzowego rozpoczęliśmy normalną pracę. W związku z tym w minionym sezonie zaprezentowaliśmy tylko 3 premiery dla naszych widzów, a teraz wracamy już do sytuacji sprzed remontu, kiedy zapraszamy na 5 premier w nadchodzącym sezonie 2026-2027.
2: Jesteście akurat po ostatniej chyba premierze tego sezonu. Był Sługa Dwóch Panów, bodajże przed 2 tygodniami. Czyli co zagraliście wszystko w tym sezonie?
4: Przygotowaliśmy Orzenek i ta premiera odbyła się jeszcze w Teatrze Adama Mickiewicza. Jeszcze w grudniu zaprezentowaliśmy premierę Dziękuję za muzykę o zespole Abba i to było otwarcie teatru po remoncie. Następną sztuką już w wyremontowanym teatrze była komedia Michała Bałuckiego, klasyczna polska komedia Niewolnice z Pipidówki. No i ostatnia premiera sezonu też w naszym teatrze Sługa Dwóch Panów.
2: Sługę właściwie obejrzymy głównie po wakacjach teatralnych, prawda?
4: Nie, bo już troszkę zmieniliśmy system zapraszania na przedstawienia. Wszystkie grupy obejrzały czy obejrzą Sługę jeszcze teraz w czerwcu. No znowu niestety jest pewna niedogodność, bo grupa z Karwiny i grupa z Orłowej z uwagi znowu na remonty w domach kultury w Orłowej i w Karwinie, nie tak rozległe, ale jednak, muszą obejrzeć Sługę dwóch panów w Chawierzowie, ale już rozpoczęcie sezonu znowu powrócą do swoich znanych miejsc, czyli Karwina i Orłowa powinna już być znowu otwarta dla nas.
2: Jeżeli jesteśmy przy tych wyjazdach, to wyjeżdżacie głównie na doły, na Podbeskidzie, tam już nie jeździcie. Przyjeżdżają autobusami tu wprost do teatru.
4: W tę stronę pozostał nam, gdzie chętnie i dużo publiczności nas odwiedza, pozostał nam Trzyniec. Czyli z tych stacji, bo tak ich nazywamy, stacji tutaj zaolziańskich, to Trzyniec, Chawierzów, Karwina i Orłowa.
2: Przed nami wakacje teatralne. Jak kończycie ten sezon? Tak jak kiedyś zabawami i spektaklem dla dzieci z ośrodków dla niepełnosprawnych? Czy ta tradycja już się skończyła?
4: Ta tradycja się zmieniła. Tam jest nawiązana współpraca, ale inaczej koncypowana. Sezon kończymy przedstawieniem Romeo i Julia. Przede wszystkim dla grup abonamentowych czeskiej sceny. Ale oczywiście kto nie zdążył jeszcze zobaczyć Romeo i Julię, to zapraszamy do obejrzenia tego dwujęzycznego przedstawienia.
2: Potem nowy sezon jubileuszowy. 75 lat zespołu. Słyszałem, że będzie wesele, o którym mówi się tu chyba w teatrze od 30 lat.
4: No jest to, jak mówią krytycy, arcydramat literatury polskiej. Scena Polska nie interpretowała jeszcze Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Będzie to pierwsza próba zmierzenia się z tym arcydramatem. Także wszyscy jesteśmy ciekawi i pełni nadziei, że się uda. 12 września w ramach obchodów jubileuszowego sezonu, który minął, ale taka już jest tradycja, że zawsze w wrześniu czy październiku obchodzimy ten jubileusz. Odbędzie się właśnie premiera Wesela, na którą serdecznie zapraszam. I na oczywiście przedstawienia w terenie, czy późniejsze reprizy w czeskim Cieszynie, które odbędą się we wrześniu i w październiku.
2: Co jeszcze zobaczymy?
4: Zobaczymy czeską komedię Wiecznie żywe teściowe. Bardzo śmieszna, kameralna komedia. Później zobaczymy adaptację powieści pani Lundę Sen o drzewie. To taka sztuka o ekologii. Później przygotujemy komedię absurdu węgierskiego autora Tata z tektury. Też kameralna komedia. A na koniec sezonu dyrektor Kracik przygotuje adaptację znanej, popularnej, słynnej powieści Umberto Eco Imię Róży.
1: Wysłuchali Państwo rozmowy z szefem Sceny Polskiej Bogdanem Kokotkiem. W jutrzejszej audycji odwiedzimy m.in. Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. A dzisiaj to już wszystko, co przygotował dla Państwa zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia. Posłuchajmy jeszcze Seweryna Krajewskiego i Kołysanki dla Okruszka. A zza mikrofonu żegna się już z Państwem Jacek Sikora. Życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia.